0: 直上长三上三，上三直上就上长三，
1: 直上长三上三，直上长三直三一直往外向的比较久。
0: A ta dysza na cegle za pewnie pymur ci wec te ci po przesad, że nie da nie w odkazji wizer palmanko wiz mola.
1: Dysza na cegle
0: z kiep. Ten zatomny dysza na cegle.